kijken, tuka. Stil, tuka, tuka, tuka. Stil, tuka, tuka, tuka, tuka. Stil, tuka, tuka, tuka. Stil, tuka, tuka, tuka.